do NASA. Kto was wezwał? Wypieprzajcie z mojego domu. James Lee. Ten skurwiel Lee to totalny pojeb. Kable idą stąd. Zameldowany tu jest jakiś Julian, to ty? Nie mieszka tu żaden Julian. Ja jestem Julian, o co chodzi? Nie wiem, ktoś się pewnie włamał i podłączył, nie moja wina. Corey i Trevor raz tu weszli ze śrubokrętami. Dino, dzwoń do centrali. Dino? Dinozaur? Dzwoń do Flintstonów. Nikt się kurwa nie dzwoń. Do żadnej centrali. Słuchajcie, jestem strażnikiem parkingu, proponuję deal. Dam wam kilka gramów trawy, a wy mi dacie kasę za wypadek. Potem się zwiniecie i zapomnijmy o sprawie. Kurde, co robisz z satelitą? Płacę 10 baksów miesięcznie. Włącz mi sygnał. Szybki japę, zaraz ci wyłączę, nie drzyj się. Jak 10 minut nie zdejmiecie tych talerzy, będę musiał wezwać policję. Zdejmuj antenę, dopiero wyszedłem z pierdla, nie dzwoń po glinę. Dino, zdejmuj. Dino, do Parku Jurajskiego.

Z Rickiem nie najął, wiedziałem, że to przesrana sprawa. Kasa z opieki społecznej przychodziła na Trevora, Corey'ego Trevora, Randy'ego Trevora. W banku mi doradzili, że powinnam sprzedać parking. Chyba czegoś nie rozumiem. Jak zacząłem robotę, było już za późno. Pilnowałem Ricka, żeby się w nic nie wpakował, póki nie wypuszczą Juliana, ale sprawy się wymknęły spod kontroli.